0: tutaj ten perfekcjonizm, on jest raczej taki pragmatyczny. Tam, gdzie jest potrzebny, tam, gdzie jest ważny, tam, gdzie przynosi owoce, rzeczywiście do niego się dąży. Dąży się do niego też na przykład w wielu sztukach, tak? Dlatego, że no, jeśli chodzi o artyzm, czy też o takie bardzo zaawansowane rzemiosło, to tutaj no, nie ma marginesu na pomyłki, błędy. Trzeba dążyć do jakiejś doskonałości. Natomiast w życiu codziennym oczywiście Japończycy kierują się przede wszystkim takim pragmatyzmem, tak? To, co jest do zrobienia, robimy najlepiej, jak potrafimy, ale też jeśli czegoś się nie da, to po prostu się nie da.
1: Co pana najbardziej zachwyciło w takich codziennych drobiazgach, a co po latach, a może nie po latach, tylko wcześniej zaczęło jakoś męczyć?
0: Na pewno zachwyciło mnie to, że i wiele przedmiotów, ale też zachowań, pewnych procedur jest tak przemyślanych, żeby one służyły ludziom, czyli nie jesteśmy może zbyt spontaniczni, nie wprowadzamy nagłych zmian szokowych, które mogą dać doskonałe efekty, ale nie muszą, tylko zwykle najpierw się zastanawiamy, jakie skutki będzie miała jakaś zmiana i wprowadzamy je dopiero wtedy, kiedy wiemy, że będą miały skutki, których oczekujemy, tak? I jednym słowem, pewna taka przewidywalność, też myślenie o innych, tak, to jest mi bardzo bliskie i często mi tutaj w naszej części świata tego brakuje, czyli kierowanie się też takim interesem innych osób, nawet jeśli może to nie jest dla nas najlepsze rozwiązanie, tak? To są rzeczy, które budują też takie zaufanie na co dzień, tak? To, że Japończycy jednak ufają swoim władzom, to, że ufają swoim sąsiadom, to, że sobie nawzajem ufają, to jest między innymi efekt właśnie tego. I to mi się zawsze w Japonii, odkąd zacząłem to też rozumieć, tak, bardzo podobało, tak. Natomiast co przestało mi się podobać, to czasami taka duża sztywność, tak, i jednak podporządkowanie pewnym ideom i brak elastyczności, kiedy to się nie sprawdza, tak. Na pewno taką konsekwencją tego jest też to, że wiele zmian no, następuje z dużym opóźnieniem, tak. One wszystkie muszą być przemyślane, one właśnie wszystkie muszą przejść cały taki proces, kiedy wiele grup tak zwanych interesariuszy się nad nimi pochyli, a czasami ten efekt jest już za późno, tak? Więc tutaj taka pewna sztywność, brak elastyczności, brak gotowości na zmiany, no był czasami dość trudny, tak? Ja pamiętam nawet w swojej pracy, kiedy miałem jakieś, wydawało mi się, dobre pomysły, które jednak gdzieś trafiały w jakąś taką próżnię, bo to nie był ten czas i ja jeszcze nie byłem na tej pozycji, na której mógłbym takie propozycje prezentować i byłyby one uwzględniane, tak? Było to czasami nieco frustrujące i dość dużo czasu zajęło mi zrozumienie, dlaczego tak się dzieje, tak?
1: Czy Japonia jest krajem wygodnym do życia?
0: Ja myślę, że pod wieloma względami tak. To znaczy i tak, i w takiej codzienności, czyli tak jak zorganizowane są miasta, jak zorganizowane są na przykład urzędy, to naprawdę jest kraj wyjątkowo wygodny do życia. Ja muszę przyznać, że wizyta w japońskim urzędzie zwykle wywoływała we mnie jakiś taki duży spokój. To znaczy, kiedy wchodziłem do urzędu, mimo że byłem osobą obcą, nie czułem się w żaden sposób zagrożony, pomijany, ignorowany. Natomiast byłem prowadzony i to było od takiego systemu organizacji, czyli informacji, którą dostajemy na początek, gdzie mamy się udać i potem prowadzeniu nas przez poszczególne różne stanowiska, czasami przy załatwianiu jakiejś sprawy, to wszystko było bardzo dobrze zorganizowane.

0: naprawdę fantastycznie funkcjonowało. Nie wiązał się z tym duży stres, tak? Było to po prostu załatwienie pewnej sprawy, gdzie czułem też taką życzliwość ze strony na przykład urzędników. Tak samo jeśli chodzi o sytuację, kiedy byłem klientem, tak? W Japonii jest takie powiedzenie, jak sama wa kami sama des, czyli klient jest Bogiem, tak? Czyli, i to rzeczywiście bardzo mocno odczuwamy, tak? Jest naprawdę, możemy się poczuć wyjątkowo, kiedy mamy okazję odwiedzić taki tradycyjny japoński dom towarowy i zobaczyć, na jak wysokim poziomie jest obsługa i jak bardzo wyszkoleni są pracownicy, ekspedienci i jak tę swoją wiedzę i doświadczenie potrafią zastosować. Czujemy się wtedy naprawdę wyjątkowo, tak? Więc jest to coś, co ja w Japonii bardzo ceniłem.
1: Trochę nawiązując do książki Craiga Moda, Gdzie rosną cedry, o której to mówiliśmy przez pierwsze dwie części dzisiejszego programu, czy w Japonii jest łatwo o samotność?
0: I to jest też pewien paradoks, myślę, bo z jednej strony jeśli żyjemy w Japonii, to żyjemy w społeczeństwie, które jakby opiera się właśnie na tych zasadach zespołowości, grupizmu, tak? I jesteśmy istotnym elementem społeczeństwa, kiedy jesteśmy częścią czegoś, tak? I tak się też definiujemy. Japończyk, kiedy się przedstawia, to zwykle przedstawia się najpierw wymieniając nazwę firmy, w której pracuje, albo szkoły, którą ukończył, tak? I dopiero potem mówi swoje nazwisko i imię. Więc tak się w jakiś sposób określamy, ale co ciekawe, szczególnie właśnie w dużych miastach, gdzie jednak panuje duża anonimowość, gdzie ten pęd życia jest wielki, samotność jest realnym zjawiskiem i dotyka bardzo wielu osób, tak? Tutaj dużo trudniej o tą bliskość. I nawiązując do książki Craiga Moda, on pokazuje nam tę inną Japonię, on pokazuje nam tę daleką japońską prowincję, gdzie ludzi jest znacznie mniej, ale jednak są sobie znacznie bardziej bliscy, tak? I gdzie wbrew pozorom dużo łatwiej o kontakt i taką głębszą znajomość, z czego on zresztą też korzysta, tak? I gdzie ci ludzie, chociaż być może bardziej konserwatywni w poglądach, to jednak są bardziej otwarci na spotkanie i na jakąś taką głębszą znajomość. Więc tutaj Japonia jest takim miejscem, i gdzie tej samotności możemy doświadczyć, i to samotności najbardziej bolesnej, bo samotności w tłumie ludzi.
1: Czyli takiej toksycznej, naprawdę bardzo, bardzo, jak pan powiedział, dotykającej tego najgłębszych przestrzeni potrzeby bycia z drugim człowiekiem.
0: Ale ja myślę, że też jak w każdym innym miejscu na świecie, tutaj jest kwestia naszego podejścia i tego, czy my potrafimy się otworzyć, tak? Czy my potrafimy się otworzyć, bo Japończycy, myślę, że jednak są osobami, które są gotowe i chętne na kontakt z kimś, kto przybył z dalekich krajów. I ja do dzisiaj pamiętam bardzo wiele takich spontanicznych spotkań, rozmów z osobami, których nigdy nie znałem i których nigdy już później nie spotkałem, ale które były też bardzo takie serdeczne i często głębokie. Także tutaj ta samotność, myślę, że dotyka nas szczególnie, kiedy wchodzimy bardzo głęboko, kiedy jesteśmy tam w jakiejś roli, kiedy pracujemy, kiedy nie mamy za dużo czasu na takie kontakty spontaniczne, kiedy nie mamy za dużo czasu na inne kontakty poza tymi kontaktami w naszej pracy. I tutaj myślę, że rozwiązaniem jest to, co pewnie sprawdza się wszędzie na świecie, czyli poszukanie jakiejś takiej grupy osób, które mają podobne zainteresowania, z którymi dzielimy jakieś takie wspólne obszary, o których można rozmawiać, tak? I na pewno w Japonii takie osoby znajdziemy, jeśli tylko ich poszukamy.
1: Japonia, jakiej nie znamy z przewodników turystycznych. Dzisiaj szukamy tego, co jest ukryte w kraju, który jest fascynujący dla właściwie wszystkich kultur. Jak świat długi i szeroki, mówi się o Japonii, bo to jest kraj jedyny w swoim rodzaju. Pan Piotr Chmielewski nam przybliża ten kraj. Pisarz, dziennikarz, autor wielu książek, znawca kraju kwitnącej wiśni. Wracamy po piosence na dalszy ciąg rozmowy.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Japonia, jakiej nie znamy z folderów turystycznych w cyklu Dookoła Świata. Dzisiaj jest z nami pan Piotr Milewski, pisarz, wykładowca akademicki, dziennikarz, fotografik, autor książek, które opisuje Japonię, ale nie tylko, znawca tego kraju. Gdy trafił pan do Japonii, to zwykłe, codzienne życie zapewne było pewnego rodzaju wyzwaniem. A jak wygląda taki codzienny, zwykły dzień osoby, która już tam się jakoś zaznajomiła z tym japońskim trybem życia, czy tokijskim nawet konkretnie, jak to było w pana przypadku? Jak tam wygląda ten dzionek od rana do wieczora?
2: No cóż, ja kiedy już mieszkałem w Tokio i pracowałem w japońskim przedsiębiorstwie, no, musiałem wyjść z domu przed godziną 8:00, prowadziłem czasami syna do przedszkola, właściwie odwoziłem go na rowerze, co w Japonii jest cały czas popularne, i przed godziną 8:30 musiałem stawić się w biurze, odbić kartę wejścia i tak naprawdę pracę zaczynałem o 8:30, ale w Japonii oznacza to, że już o 8:30 musiałem siedzieć przy stanowisku pracy z włączonym komputerem, a więc już w pełnej gotowości. No i później oczywiście pracowałem do przerwy na lunch, która zaczynała się o 12:30, trwała godzinę, i popołudniowa część pracy, która no, trwała znacznie dłużej niż wynikało to z umowy o pracę, bo w umowie określona była godzina 17:30, ale nigdy właściwie nie zdarzało się, żebym o tej godzinie wychodził. I to też wynikało często z takich czynników kulturowych i zwyczajowych, tak? Że w japońskiej firmie nie wychodzimy z biura przed swoim przełożonym. Jeśli przełożony zostaje później, a zwykle zostaje, to my zostajemy w biurze, więc czasami pracowałem do godziny 20, czasami zdarzało się również później, tak? Wracałem później do domu, jedliśmy kolację, spędzałem kilka chwil jeszcze ze swoim synem i kładłem się spać, tak? I tak właściwie od poniedziałku do piątku wyglądało moje życie. Nieco więcej czasu miewałem w weekendy i wtedy był to czas, który starałem się poświęcać rodzinie, tak? Dlatego, że w te dni powszednie, w dni robocze znacznie mniej mogłem spędzać czasu z rodziną. I wtedy jeździliśmy na zakupy, zwiedzaliśmy Tokio. Mój syn uwielbiał też japońskie pociągi. To jest w ogóle fantastyczny temat do odrębnej rozmowy, więc podróżowaliśmy dużo pociągami japońskimi, tokijskimi liniami metra, czy też liniami naziemnymi, nadziemnymi, prywatnymi kolejami. I tych opcji było bardzo wiele. Jeździliśmy czasami nad ocean. Tokio leży nad zatoką. Jeździliśmy czasami w góry. Też nie jest to daleko i tak naprawdę można w jeden dzień wybrać się na taką górską wycieczkę i wrócić. Jeździliśmy czasami do gorących źródeł. To są takie miejsca, o których już wspominaliśmy tutaj w audycji, czyli miejsca, gdzie mamy okazję skorzystać z tego dobrodziejstwa wulkanicznej, wysoko zmineralizowanej, gorącej wody i oddać się troszeczkę relaksowi i też skorzystać na tym zdrowotnie. Więc no ten czas w Japonii mijał bardzo szybko, tak? Tydzień zawsze był za krótki.
1: Mówił pan, że po jakimś czasie zaczął pan śnić po japońsku, ale czy był taki moment, w którym, no, w szerszym tego słowa znaczeniu, zaczął pan myśleć po japońsku? Czyli poczuł się pan na tyle zasymilowany z tym środowiskiem, w którym pan funkcjonuje, że umiał pan już rozpoznawać te sygnały, które może mówią więcej niż słowa?
2: Tak, dlatego, że w Japonii mamy nawet na to zwrot. Ten zwrot brzmi kuki ojomu, czyli czytać powietrze, tak? I to tak naprawdę kryje się za tym taka umiejętność odnalezienia się w okresie.

0: określonej sytuacji i zachowania we właściwy sposób. I czy to jest kwestia taka bardzo oficjalna w czasie pracy przy jakimś formalnym spotkaniu, czy to jest też podczas na przykład imprezy, tak? Trzeba wiedzieć, jak się zachować, co powiedzieć, po to, żeby nie odbiegać od grupy, nie popsuć atmosfery, nie popsuć pewnego nastroju, tak? I ta umiejętność to jest coś, czego Japończycy oczywiście uczą się od najmłodszych lat, a dla nas jest czymś trudnym, tak? Bo my też, myślę, często jakby działamy na zasadzie też kontry, czyli chcemy w jakiś sposób się wyróżnić. W Japonii raczej staramy się dopasować i kiedy to mi się zaczęło udawać, kiedy widziałem, czułem, że potrafię właśnie czytać to powietrze, tutaj tak posługując się tym japońskim zwrotem i widzę, że koledzy już zaczynają mnie dzięki temu traktować jako jednego z nich, no to był taki sygnał, że rzeczywiście jestem już dość mocno tam zakorzeniony i mogę się czuć swobodnie, tak? Już nabrałem pewnych umiejętności, które nie są dla nas oczywiste i nie są dla nas automatyczne czy naturalne, tak? I po prostu musimy się w nich wyszkolić.
1: A jak wygląda życie towarzyskie Japończyków? Czy trudno tam wejść w takie prawdziwe, głębsze relacje? I jak oni okazują sobie emocje nawzajem?
0: Och, to oczywiście bardzo zależy. Jakby mają oczywiście swoje sposoby na to, żeby się te relacje budować. Mówi się tak powszechnie, że wymaga to czasu, tak? Że wymaga to więcej czasu. Wynika to z kilku czynników, tak? Tak, zawarta znajomość, która przekracza pewien taki próg jakiejś takiej płytkiej, krótkoterminowej znajomości, jest znajomością w Japonii często na całe życie. Ja na przykład mam bardzo bliskich przyjaciół, których poznałem, kiedy pojechałem tam po raz pierwszy, czyli 27 lat temu i do dzisiaj mamy kontakt. Nie mieszkam w Japonii już od 13 lat, ale do dzisiaj są to dla mnie bardzo bliskie osoby i kiedy tylko jadę do Japonii, widzimy się i właściwie wydaje się tak, jakbyśmy nie spotykali się przez może miesiąc, może kilka miesięcy, tak, jesteśmy cały czas bardzo bliscy sobie, bo ta nasza znajomość, która się opiera na jakimś takim zaufaniu, ona już weszła na ten poziom, tak, więc to jest jak najbardziej możliwe i też Japończycy dbają o to, żeby te kontakty były podtrzymywane, nawet jeśli nie są tak intensywne, tak, przynajmniej raz na jakiś czas. Czasami jest to nawet raz na rok, ale wymieniane są informacje, czy wysyła się specjalną kartkę na nowy rok i jest to taki też sygnał, że pamiętam o tobie i myślę i też dziękuję ci za to, co dla mnie zrobiłeś przez ten mijający rok. Czy jest to czasami nawet rozmowa telefoniczna? Ja do dziś pamiętam takie moje spotkania z jednym z przyjaciół. To była już starsza ode mnie osoba, bardzo też doświadczona życiowo, która była czynna zawodowa, więc miała nie za dużo czasu i kiedy podczas jednego ze spotkań żegnaliśmy się, to za pierwszym razem było to dla mnie wielkie zaskoczenie, bo usłyszałem, że to w takim razie widzimy się za rok. I najpierw pomyślałem, że jest to żart, potem pomyślałem, że jest to taki sygnał, że tak naprawdę ta znajomość jest zakończona, ale miesiąc przed upływem tego terminu ten mój znajomy się odzywa i zaczyna ustalać konkrety, dzień, godzinę i miejsce, tak? I okazało się, że jakby to wszystko było zaplanowane, jest to dla niego naturalne i kiedy go wreszcie w pewnym momencie odważyłem się zapytać, dlaczego tak jest, to powiedział, no po pierwsze jesteśmy bardzo zajęci, mieszkamy w wielkim mieście, każdy ma swoje sprawy, a po drugie to jest taki akurat czas, żeby mieć ze sobą o czym porozmawiać, bo w życiu każdego z nas coś ważnego na pewno w tym czasie się wydarzyło i nastąpiła jakaś zmiana. Więc było to dla mnie takie dość w pierwszym momencie szokujące, a potem pomyślałem, że jest w tym jakaś taka głęboka myśl i to się sprawdzało.
1: Jak zmienia się człowiek żyjący w Japonii, przybysz do tego kraju, a szczególnie w takim mieście jak Tokio?
0: Myślę, że każdy inaczej, tak? I to też zależy od tego, w jakiej roli tam jesteśmy, jak długo, czy przyjechaliśmy tylko turystycznie, czy mieszkamy, czy pracujemy, gdzie pracujemy i czy mamy japońskiego partnera. To jest, to bardzo trudno powiedzieć. Znam osoby, które zmieniły się bardzo w ten sposób, że stały się, można powiedzieć, takie bardzo japońskie, z zachowaniem bardzo wielu zasad, pewnego dystansu, okazywaniem w odpowiedni sposób szacunku, używaniem w bardzo świadomy sposób języka. No i znam takie osoby, które też zmieniły się w ten sposób, że na przykład nie są tam szczęśliwe, ale nie potrafią tego zmienić. Tak, i tutaj też w jakiś sposób to wyrażają. To jest bardzo taka indywidualna sprawa, tak? Ja starałem się być taki bardzo w Japonii pozytywny, dlatego że czułem, że jestem tam gościem, ale też w jakiś sposób jestem u siebie, zostałem tam przyjęty, zaakceptowany i znalazłem swoje miejsce i że ta Japonia też daje mi dużo więcej niż ja mogę się dać od siebie. I to było dla mnie też bardzo ważne, żeby to w jakiś sposób wyrazić. Wyrazić poprzez jakąś wdzięczność, wyrazić poprzez chociażby rozmowy z przyjaciółmi, okazywanie im tego, tak? Więc tutaj nie ma jednego sposobu. Ja myślę, że w Japonii trudno pozostać takim neutralnym i pozostać kimś, kto nie zajmie jakiegoś stanowiska, albo jest bardzo za i czuje się tam jak u siebie w domu, czuje się na tym właściwym miejscu, albo czuje, że to właśnie takim miejscem nie jest i często jest nieszczęśliwy, czasami sfrustrowany, czasami nie potrafi pohamować jakiejś złości i nic mu się nie podoba. I chyba jeśli długo przebywamy w Japonii, to trafiamy w jedną z tych kategorii. No na pewno najlepiej być tym, który tam się w jakiś sposób odnajduje.
1: Za chwilkę wrócimy na ostatnie już minuty, bo niespełna kwadrans pozostał do godziny pierwszej. Ostatnie minuty dzisiejszej rozmowy w cyklu Dookoła Świata o Japonii, jakie nie znamy z folderów turystycznych. Piotr Milewski, znawca tego kraju, autor wielu książek podróżniczych, dziennikarz, wykładowca akademicki jest z nami. Jeszcze przez około kwadrans. Za parę minut po piosence wrócimy na ostatnie chwile, by domknąć tę historię, którą zaczęliśmy podróżą Craiga Moda, autora książki Gdzie rosną cedry. I na moment wrócimy też, ale po to, by połączyć doświadczenia zarówno państwa i mojego gościa, pana Piotra Milewskiego, jak i Craiga Moda, żeby zobaczyć, gdzie są wspólne punkty tych dwóch wypraw, gdzie może te drogi się rozchodzą. Wracamy za moment.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Ostatnie minuty dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, w którym to wybraliśmy się do Japonii. Do Japonii, jakiej nie poznamy z przewodników turystycznych, a oprowadza nas po niej państwa i mój gość Piotr Milewski, pisarz, znawca tego kraju. I gdyby tak spojrzeć na tę Japonię pańskim okiem, to jakie miejsca w tym kraju są dla pana takim osobistym azylem? Trochę w nawiązaniu do tego, od czego rozpoczęliśmy dzisiejszą rozmowę, czyli książki Craiga Moda, Gdzie rosną cedry. On jakiś azyl znalazł w tej przestrzeni półwyspu Kii, tego szlaku pielgrzymkowego Kumano Kodo. A czy pan ma też jakieś takie swoje miejsce, gdzie miał możliwość jakiejś kontemplacji, wyciszenia się, znalezienia jakiegoś uspokojenia poza tym strasznie takim absorbującym tygodniem pracy?
2: Na pewno była nim wyspa Hokkaido. To najbardziej na północ wysunięta japońska wyspa, miejsce takie, gdzie znacznie bardziej niż ludzie karty rozdaje przyroda, tak? Więc to jest takie miejsce, które też i klimatycznie jest może nam bliższe, bo zima trwa tam niemal pół roku, jest bardzo śnieżna. Miejsce, gdzie też jest dużo polskich wątków, o których można by opowiadać, bo to właśnie na skoczni Okurayama w Sapporo, czyli stolicy Hokkaido, Wojciech Fortuna zdobył pierwszy złoty medal podczas zimowych Igrzysk Olimpijskich. Ale też dlatego, że na przykład Bronisław Piłsudski, czyli
1: brat Józefa.
2: Dokładnie, tak, zajmował się badaniem Ainów, tak, takiej rdzennej ludności tutaj właśnie z tej japońskiej północy. I ja miałem też okazję właśnie tych Ainów spotkać, więc z Hokkaido, gdzie spędziłem 3 lata w sumie, jest dla mnie takim chyba miejscem, które jest bliskie bardzo mojemu sercu, które odwiedzam zawsze, dlatego że tam się czuję dobrze, tam mam i przyjaciół, i też odnajduję to, co jest dla mnie bardzo ważne, czyli taki bliski kontakt z przyrodą, a przy okazji oczywiście świetną kuchnię, bardzo też serdecznych ludzi i piękne krajobrazy, tak.
1: Znowu nawiązując do książki Craiga Moda, ale też czerpiąc z pańskiego doświadczenia, chciałbym zestawić te dwie opowieści, czyli pana pobyt w Japonii wieloletni i tą historię pielgrzymkowej drogi autora książki Gdzie rosną cedry. Czy Japonia uczy inaczej patrzeć na naturę? Czy pan ma takie doświadczenie, że zmieniło się to pańskie spojrzenie na przyrodę, nawet na coś, co jest jakimś tworem geologicznym, na co często nie zwracamy uwagi, no bo kiedy myślimy przyroda, no to raczej ta ożywiona, czyli fauna, flora, a to ukształtowanie terenu, to na co Japończycy tak zwracają uwagę jako pewnego rodzaju kompozycję rzeczywistości. Czy to jest coś takiego, czego można się nauczyć, czy to jest jednak coś immanentnego dla Japończyka, który tam się urodził i wzrastał?
2: Myślę, że możemy się tego uczyć, ale musimy być na to gotowi, tak? Czyli musimy zacząć zauważać te rzeczy, tak? I wyjść poza taki zwykły zachwyt, bo japońska przyroda, japońska topografia jest naprawdę zachwycająca, tak? Tam w wielu miejscach mamy to, o czym my możemy tylko marzyć, czyli jednocześnie górski krajobraz i krajobraz morski, tak? Ale żeby się tym nie tylko zachwycać, ale też czerpać z tego jakąś inspirację, jakieś też takie bardzo estetyczne doświadczenia, to już jest kwestia pewnego naszego świadomego wyboru i też wysiłku, tak, czyli pewien proces, tak, i tutaj myślę, że lektura książki Craiga Moda może nam troszeczkę to przybliżyć, możemy poczuć, na czym to polega. Tak naprawdę polega na pewnym poddaniu się tej przyrodzie, zauważaniu jej szczegółów i też czymś, co w Japonii jest niezwykle ważne, czyli doświadczaniu jej z jednej strony przemijalności, z drugiej strony powtarzalnego rytmu, tak? I dopiero wtedy, kiedy zaczniemy to zauważać, zaczniemy to uważnie obserwować, to możemy to docenić i to naprawdę może wpłynąć na sposób, w jaki patrzymy na świat, też sposób, w jaki odczuwamy i też w jaki rozumiemy życie, tak? I wtedy też zrozumiemy na przykład, dlaczego Japończycy tak bardzo czekają, a potem zachwycają się tym krótkim, ulotnym zjawiskiem kwitnących wiśni, że tu nie chodzi tylko o takie fizyczne piękno tych kwiatów, ale chodzi o coś znacznie głębszego, o pewien taki sposób, w jaki metaforycznie możemy wyrazić, na czym polega ludzkie i nie tylko życie, tak.
1: To ciekawa bardzo rzecz, którą pan powiedział, bo od razu jakoś skłoniło mnie do tego, żeby zadać takie pytanie, jak Japończycy przeżywają porę roku.
2: No, są dla nich bardzo ważne i zarówno w takim no, ujęciu estetycznym, jako po prostu doświadczenie, każda pora roku jest dość wyrazista w Japonii, więc odczuwamy ją fizycznie, ale też jest to bardzo podkreślane i wykorzystywane przez przemysł, handel. Jest duża sezonowa rotacja produktów, wiele towarów, szczególnie spożywczych, pojawia się w określonych porach roku, zawierają w swoich na opakowaniach elementy graficzne, które się do tego odnoszą, tak, jest to wykorzystywane też w reklamach, więc ta świadomość jest cały czas utrzymywana. No i ona też się wyraża oczywiście w sztuce, tak. Ja od dawna w Japonii pisano wiersze, których ważnym elementem była właśnie ta sezonowość, tak, i zauważenie jakiegoś ważnego dla danej pory roku zjawiska, które było takim motywem przewodnim. Także to jest na pewno bardzo, bardzo istotne.
1: Czyli ta sakura i hanami to nie jest tylko coś takiego, co można powiedzieć jest jakimś elementem folderowym czy takim przewodnikowym, tylko coś związanego z jakąś filozofią życia, krótko mówiąc, tak?
2: Tak, oczywiście. Tak. Ja to nawet usłyszałem od swojego prezesa w firmie, który kiedyś przyrównał życie japońskiego samuraja, a potem żołnierza, a obecnie pracownika przedsiębiorstwa właśnie do kwiatów sakury, czyli do takiej pewnej ulotności, piękna, które zawsze się kończy, tak? I może dzięki temu właśnie uznajemy go za jakieś takie wyjątkowe i niepowtarzalne. Także na pewno tak jest.
1: Co dla pana pozostało jako ta najważniejsza rzecz, którą pan zabrał z kraju kwitnącej wiśni?
2: No to jest trudne pytanie. Tutaj jeśli wymienię tylko jedną, będę na pewno czuł, że to jest nie wszystko. Szacunek dla innych. Próba zawsze właśnie uwzględnienia innych w tym, co myślimy, mówimy i co czynimy, tak? Czyli jakaś taka potrzeba, żeby nie być tylko samym, ale też żeby być częścią jakiejś większej zbiorowości.
1: Zaczęliśmy od książki Craiga Moda, gdzie rosną cedry i parę razy nawiązywaliśmy do jej treści, ale nie możemy tutaj nie powiedzieć o pana licznych książkach. Nie tylko o Japonii, ale skupimy się na razie na nich. To jest ta wspomniana już Tokio, Opowieści z Dolnego Miasta, Dzienniki japońskie, czyli Zapiski z roku królika i roku konia. Także już mówiliśmy o książce Planeta K, czyli 5 lat w japońskiej korporacji, ale jeszcze znalazłem taką antologię Hokkaido Japonia bez gejsz pod redaktą Piotra Węgrzynowicza, gdzie też jest pański tekst. Którą z tych książek o Japonii uważa pan za najważniejszą? Taką, która wiązała się z jakimś najbardziej istotną myślą czy przeżyciem, które pan chciał w nią włożyć?
2: Och, to znowu bardzo trudne pytanie. I jako autor wybrać jedną książkę, oczywiście...
1: Przyparłem pana do ściany.
2: Karkołomne zadanie, bo każda z tych książek oczywiście jest inna, tak? I też inny był na nie pomysł. Być może Dzienniki japońskie są taką dla mnie może najbardziej osobistą książką, tak? W której ja tą Japonię odkrywam i próbuję w jakiś sposób zrozumieć. Czyli trochę może robię to, co znacznie głębiej robi Craig Mott, tak? Więc chyba tak. To też jest książka, w której ja jestem w Japonii po raz pierwszy, potem jeszcze raz ponownie, więc widzę ją z perspektywy kogoś, kto jeszcze nic o niej nie wie, a potem też z perspektywy kogoś, kto już sporo doświadczył i widzi nieco inaczej. Także jeśli już pod groźbą kary miałbym wybrać, to pewnie wskazałbym na Dzienniki japońskie.
1: Ostatnia rzecz. Jak Japonia zmieniła pana jako człowieka i co po powrocie do Polski wydawało się panu najdziwniejsze?
2: No chciałbym powiedzieć, że na lepsze, ale to jest oczywiście bardzo trudna sprawa. Trudno było się odnaleźć, ale to przede wszystkim z takiego powodu, że kiedy wracamy w rodzinne strony po wielu latach, to tak naprawdę wracamy do krainy, której już nie ma, bo wracamy do miejsca, które się zmieniło, a nas w tym czasie nie było, więc dość trudno się tak naprawdę potem odnaleźć, bo nic nie jest takie, jakie powinno być, tak? I musimy się w sumie uczyć tego na nowo, chociaż wydaje się, że miejsce jest przecież naszym miejscem. I ja po powrocie z Japonii no, wielokrotnie tego doświadczałem, że tak naprawdę muszę się tutaj uczyć żyć od nowa. I nie było to łatwe, bo nie był to taki naturalny proces, jaki przechodzimy w dzieciństwie albo kiedy wyjeżdżamy za granicę i wszystko jest z założenia nowe i wszystkiego musimy się nauczyć, tak? Więc to było na pewno dość trudne, ale było to też bardzo ciekawe. Kiedyś chciałbym być może o tym nawet coś napisać.
1: Z ciekawością będę czekał. Dziękuję panu serdecznie za dzisiejsze spotkanie, za wszystko, czym się z nami pan podzielił. Państwa i moim gościem przez minione 2 godziny był pan Piotr Milewski, pisarz, dziennikarz, wykładowca akademicki, fotografik, ekonomista, podróżnik, autor książek licznych, które wymieniliśmy tutaj i których nie wymieniliśmy, no i znawca z racji przebywania przez 9 lat w kraju kwitnącej wiśni, znawca tamtej mentalności, tamtego kraju. Dziękuję panu serdecznie za spotkanie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Tego wieczora w Nocnych Światłach, które właśnie dobiegły końca, w 2053 wydaniu tego programu w cyklu Dookoła Świata podróżowaliśmy po Japonii, jakiej nie znamy z folderów turystycznych. Zapraszam Państwa od poniedziałku do czwartku, czyli teraz mamy weekendową przerwę. Od 23 w poniedziałek spotykamy się ponownie. Tym razem będziemy rozmawiać o wyprawie poszukiwaczy zaginionej Arki na górę Ararat. Gościem Nocnych Światłach będzie ksiądz dr Roman Piwowarczyk, uczestnik wyprawy naukowej na Kaukaz, autor książki zatytułowanej Arka Noego odnaleziona. Dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko. pięknego weekendu życzę, dobrej nocy, do usłyszenia.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

gorące z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdy.